o yɛrɛ ma bɔ tɔn gɛrɛ mun tɛ gɛrɛ mi yan. Fabrice da jakoto mɛ n to jakoto mɛ tɔn wɛrɛ kɔ edo gbɛnɔ mi o ti wele jakoto mɛ koko mɛ azuidi o y'a gɔkɔ mɛ fili koko ya jakoto mɛ tɔn wɛrɛ n to gbɛnɔ mi cha cha cha cha cha cha agbola gbera.